chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kwa chiko kwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko kwa. Get a maso kumwa chitiwa netendo. Get a maso kumwa chitiwa netendo.